0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie małopolskim na 4 między Targowiskiem a Tarnowem Centrum trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Do jutra do 14 w województwie śląskim na DK81 w Mikołowie trwają prace przygotowawcze pod rozbudowę skrzyżowania i budowę sygnalizacji przy ulicy Fittelberga. Równolegle do jutra do 17 na 4 Katowicach kierowcy napotkają ograniczenia związane z robotami drogowymi. Do jutra do 14 w województwie podlaskim na S61 między Ostrowiem Mazowiecką a Łomżą występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę, informacją na tablicach zmiennej treści. W tej okolicy na odcinku Łomża-Ostrów Mazowiecka utrzymuje się ten sam uskok i ograniczenie. Do jutra do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 na obwodnicy Opatowa wymieniana jest bariera. Do jutra do 18 w województwie łódzkim na DK48 między Spała a Poświętnym prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Chilijski rząd ogłosił przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Wenezuelą po ich zerwaniu w 2024 roku. Decyzja ta następuje po pojmaniu Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone, które miało miejsce 3 stycznia 2026 roku. Obie strony dążą do normalizacji relacji, co ma na celu poprawę kwestii bezpieczeństwa, migracji oraz rozwoju gospodarczego. Prezydent Chile, José Antonio Kast, zapowiedział nowy rozdział w relacjach między krajami, rozpoczynając od ponownego otwarcia służb konsularnych. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hanoi od 31 marca 2027 roku. Nowa trasa będzie realizowana przez cały rok, 3 razy w tygodniu, a rejsy z lotniska Chopina będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki. Czas lotu na trasie do Hanoi wyniesie około 10 godzin i 25 minut, a na trasie powrotnej 11 godzin i 20 minut. Decyzja o uruchomieniu połączenia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji oraz znaczenie Wietnamu dla polskiego biznesu i turystyki. Wcześniej LOT latał na tej trasie w latach 2010-2012. Fundusz hedgingowy Situational Awareness, skoncentrowany na sztucznej inteligencji, sprzedał cały swój portfel akcji z powodu znacznych strat związanych z przeceną firm z tego sektora. W skład portfela wchodziły m.in. akcje południowo-koreańskiego producenta układów scalonych SK Hynix. Mimo prób pozyskania dodatkowego kapitału, fundusz nie znalazł chętnych inwestorów. Ostatecznie jego aktywa trafiły do funduszu Citadel, należącego do Kena Griffina. Situational Awareness, założony przez byłego pracownika OpenAI, nadal posiada udziały w nienotowanych na giełdzie firmach, w tym w Anthropic. Elon Musk reaktywuje Komitet America PAC, który ma na celu wsparcie republikanów przed nadchodzącymi wyborami do kongresu. Komitet skoncentruje się na mobilizacji konserwatywnego elektoratu poprzez działania takie jak reklamy cyfrowe oraz kampanie od drzwi do drzwi. Musk, który w 2024 roku wydał ponad $250 milionów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa, ma zamiar znacząco zwiększyć finansowe wsparcie dla republikanów. Obecnie powiązane z partią komitety dysponują o ponad $300 milionów większymi środkami niż ich demokratyczne odpowiedniki, co może pomóc w utrzymaniu kontroli nad Izbą Reprezentantów i Senatem. W hrabstwie Suffolk na wschodzie Anglii wybuchł pożar wrzosowisk, który wymusił ewakuację około 150 osób z okolicznych społeczności. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 100 strażaków, a ogień zniszczył obszar liczący około 150 hektarów. Prąd utraciło ponad 100 gospodarstw domowych. Władze zapewniają, że pożar nie zagraża pobliskiej elektrowni jądrowej, a zmieniające się warunki wiatru wpływają na jego rozwój. Premier Andy Burnham określił sytuację jako poważne zdarzenie i obiecał wsparcie dla lokalnych służb. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia dotyczącego rozbrojenia Hamasu w Strefie Gazy. Rada Pokoju, kierowana przez Trumpa, będzie nadzorować proces, który ma prowadzić do wycofania sił izraelskich z regionu po zakończeniu rozbrojenia ugrupowania. Porozumienie ma także przyczynić się do utworzenia nowego rządu palestyńskiego w Strefie Gazy, współpracującego z Radą Pokoju. Trump podziękował mediatorom, w tym Egiptowi, Katarowi i Turcji, podkreślając, że zagrożenie, które pojawiło się w październiku, nie może się odbudować. Śledczy zakończyli pracę w Tarnawie Kolonii, gdzie zasypano lej po pocisku, a teren przekazano właścicielowi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeszukali obszar o powierzchni około 3 km2, znajdując liczne szczątki rakiety, w tym elementy napędu. Dalsze czynności procesowe, w tym oględziny szczątków rakiety, zaplanowano na piątek, a w pracach weźmie udział ekspert z Ukrainy. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Wiceminister Obrony Narodowej potwierdził, że spadła rosyjska rakieta CH-101, która zawierała znaczne ilości materiału wybuchowego. W czwartek po południu na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa w województwie małopolskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym wozidło z kierowcą wjechało do zbiornika wodnego i zatonęło. Na miejsce wezwano nurków, którzy prowadzili poszukiwania, jednak życia około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia. Wozidło, które zatonęło, jest rodzajem wywrotki przystosowanej do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych. W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej odbyła się narada kierownictwa i parlamentarzystów ugrupowania, w której uczestniczył także prezes Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił, że partia planuje aktywne działania w wakacje, w tym prezentację programu na początku sierpnia. W tym samym czasie odbyło się spotkanie nowego klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego na ulicy Konopnickiej, gdzie omawiano kwestie organizacyjne i plany legislacyjne. Poseł Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że rozłam w partii nie wpłynie na intensywność pracy w nadchodzących tygodniach. Tysiące migrantów z Maroka przekroczyło granicę z Hiszpanią do Ceuty, co skłoniło rząd hiszpański do wysłania jednostek wojskowych w celu wsparcia służb porządkowych. W ciągu ostatnich dni do miasta dotarło około 2000 przybyszów, a w morzu znaleziono już 10 ciał migrantów. Lokalny lider Ceuty opisał sytuację jako kryzys humanitarny i społeczny, wzywając do ogłoszenia stanu wyjątkowego, co zostało jednak odrzucone przez rząd w Madrycie. Hiszpania i Maroko ustaliły szybkie repatriacje osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Premier Hiszpanii oraz minister spraw wewnętrznych planują wizytę w Ceucie, aby ocenić sytuację na miejscu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Departament Stanu Stany Zjednoczone nałożył sankcje na 6 podmiotów i osób z Chin, Indii, Rosji i Iranu, które wspierają irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Ograniczenia dotyczą m.in. linii lotniczych Mehan Air, używanych do transportu broni oraz firmy Dadenegar Startup Studio, która zdobywa informacje o amerykańskim i izraelskim sprzęcie w regionie. Amerykański sekretarz skarbu zapowiedział kontynuację działań mających na celu identyfikację i osłabienie działalności wspierającej IRGC. Sankcje są odpowiedzią na eskalację napięć na Bliskim Wschodzie oraz irańskie ataki rakietowe na amerykańskie siły. Ciało kobiety znaleziono w walizce przez bezdomnego mężczyznę w Grecji. Elizabeth Jane Ross przyjechała z Cypru, a śledczy przypuszczają, że zmarła od 5 do 7 dni przed odkryciem. Greckie służby zwróciły się do brytyjskich władz o informacje dotyczące jej identyfikacji oraz podróży. Według nieoficjalnych informacji, po jej śmierci ktoś miał korzystać z jej telefonu. Wysyłając wiadomości, CO mogło utrudnić ustalenie jej miejsca pobytu. Dokładna przyczyna śmierci kobiety nie jest jeszcze znana. Rozmowy o przyszłości gazy w Kairze są na zaawansowanym etapie, a porozumienie może zostać osiągnięte w ciągu najbliższych godzin lub dni. Rada Pokoju, kierowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, ma nadzorować proces pokojowy, który obejmuje m.in. rozbrojenie Hamasu i częściowe wycofanie wojsk izraelskich ze strefy gazy. Według doniesień, Hamas zgodził się na przekazanie broni pod kontrolę palestyńskiej administracji, jednak szczegóły dotyczące rodzaju uzbrojenia pozostają niejasne. Mimo trwających negocjacji, sytuacja w regionie jest napięta, a w czwartek w wyniku izraelskich ataków zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. Cezary Tomczyk potwierdził, że obiekt, który zderzył się z ziemią w Polsce, to rosyjska rakieta manewrująca CH-101, zdolna do przenoszenia głowic jądrowych. W nocy z środy na czwartek, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę, Rosjanie wystrzelili około 70 rakiet, z czego 20 zmierzało w kierunku Polski. Polskie myśliwce F-16 zostały skierowane do zabezpieczenia przestrzeni powietrznej, a niezidentyfikowany obiekt wykryto o godzinie 3.40. Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła, że rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej podziękował żołnierzom za ich działania w tej sytuacji. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, zadeklarował stanowcze wsparcie dla Polski po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie, który miał miejsce w czwartek o godzina 3.40 w Tarnawie Kolonii. Rose podkreślił, że każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego Sojusz Północnoatlantycki traktowane jest z najwyższą powagą, a działania amerykańskich i polskich władz są koordynowane w trakcie postępującego śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła, że był to prawdopodobnie pocisk CH-101, który zawierał znaczne ilości materiału wybuchowego. Premier Donald Tusk zapowiedział szczegółowe badanie okoliczności incydentu oraz zapewnił, że wszystkie służby intensywnie pracują nad sytuacją. Rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie zaznaczył, że Sojusz Północnoatlantycki pozostaje w kontakcie z polskimi władzami i podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium Sojuszu. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne. Today's hottest hits.

tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek pojawił się przed siedzibą klubu Rozwój Plus, wyrażając zaskoczenie pytaniami dziennikarzy o ewentualne zmiany w jego przynależności politycznej. Po usłyszeniu o spotkaniu nowego klubu stwierdził, że to źli ludzie są. Ponad 40 członków PiS, głównie z frakcji Mateusza Morawieckiego, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w politycznych stowarzyszeniach, co według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oznacza rezygnację z członkostwa w partii. Komitet polityczny miał podjąć decyzję o skierowaniu sprawy tych członków do rzecznika dyscyplinarnego PiS. W czwartek w Polsce spadła uzbrojona rakieta manewrująca, najprawdopodobniej rosyjska, w pobliżu wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Obiekt wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej o godzinie 3.40, a o 3.46 zniknął z systemów monitorowania. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie zespołu koordynacyjnego oraz osobiście udał się na miejsce zdarzenia. W odpowiedzi na incydent uruchomiono procedurę alarmową, która trwała około 13 minut, a mieszkańcy usłyszeli syreny. Sojusz Północnoatlantycki oraz Polska aktywowały systemy obrony powietrznej i lądowej w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina z 1998 roku zbliża się do finału, a sąd ma ogłosić wyrok. Śledztwo toczyło się przez blisko dwie dekady w atmosferze milczenia świadków oraz niewłaściwych działań ze strony prowadzących sprawę. W wyniku brutalnej napaści Iwona została pobita, a następnie uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną, mimo że sekcja zwłok wykluczyła gwałt. Ekspert wskazuje na kardynalny błąd w działaniach policji podczas pierwszego postępowania. Teraz, po latach, sprawa może wreszcie doczekać się rozstrzygnięcia. Mieszkańcy obszarów blisko granicy powinni rozważyć zawarcie ubezpieczeń chroniących przed szkodami wojennymi, takimi jak uszkodzenia spowodowane pociskami. Ekspert wskazuje, że aktualny stan prawny umożliwia uzyskanie rekompensaty za uszkodzenia budynków w gospodarstwach rolnych, jednak niektóre polisy mogą wyłączać takie szkody. Właściciele nieruchomości powinni sprawdzić, czy ich ubezpieczenia obejmują szkody wojenne, aby uniknąć problemów z dochodzeniem roszczeń. Rzecznik finansowy pracuje nad ujednoliceniem standardów ubezpieczeniowych związanych z wojną oraz atakami dronowymi. W Sztokholmie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zamachu terrorystycznego w Berlinie, który miał miejsce 25 lipca, w wyniku którego zginęła Polka, a 31 osób zostało rannych. Uczestnicy zaplanowanej na sobotę parady Pride w stolicy Szwecji będą objęci specjalnymi środkami bezpieczeństwa. Atak został przeprowadzony przez 21-letniego Abdul Balouta, który przyznał się do związku z organizacją terrorystyczną IS. Rząd Szwecji zlecił również analizę postaw młodzieży wobec mniejszości seksualnych. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano na A4 między Targowiskiem a Tarnowem Centrum trwa odnawianie oznakowania poziomego. Do 14 na DK81 w Mikołowie prowadzone są prace przygotowawcze pod rozbudowę skrzyżowania i budowę sygnalizacji przy ulicy Fittelberga. Równolegle do 17 na A4 w Katowicach występują utrudnienia na jezdni. Do 14 na S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą pojawia się uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km h i informacją na tablicach. W tej okolicy na odcinku Łomża-Ostrów Mazowiecka utrzymuje się ten sam uskok z ograniczeniem do 70 km h. Do 16 na S74 na obwodnicy Opatowa trwa wymiana bariery. Do 18 na DK48 między Spała a Poświętnym prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na Wołgograd, uderzając w magazyn Wildberries oraz rafinerię Lukoil, co spowodowało znaczne zniszczenia. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 5 osób, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Rumunia zareagowała na sytuację, wysyłając 2 myśliwce F-16 do monitorowania powietrznego w pobliżu swojej granicy. Hiszpania ogłosiła plany wysłania wojska do Ceuty w związku z kryzysem migracyjnym oraz zamknęła granicę z Marokiem w Melilli po próbie masowego przekroczenia przez migrantów. 2 myśliwce F-16 wystartowały z bazy w Borcea po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, co skłoniło Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii do ogłoszenia alarmu w okręgu Tulcea. Po zniknięciu obiektów z systemów radarowych, odnotowano wybuchy na terytorium Ukrainy. Rumuńskie władze zapewniły, że cele nie przekroczyły granicy i alarm lotniczy został odwołany o godzinie 3.15. Dodatkowo, w tym samym czasie, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rakietę manewrującą, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Resort Sprawiedliwości planuje wprowadzenie zmian w ustawie o postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, które mają na celu wzmocnienie roli kuratorów rodzinnych. Zgodnie z projektem, kuratorzy zyskają status organu postępowania wykonawczego oraz będą mogli żądać informacji od instytucji takich jak szkoły czy policja, co ma usprawnić realizację orzeczeń sądowych. W ramach nowych przepisów osoby, wobec których prowadzone są działania kuratorskie, będą zobowiązane do wpuszczenia kuratora do mieszkania oraz okazania mu dzieci i dokumentacji związanej z postępowaniem. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w sytuacjach wymagających interwencji kuratorskiej. Magdalena Fręk zakończyła swój udział w turnieju tenisowym w Waszyngtonie po przegranym meczu z Jesicą Pegulą. Polka, która w pierwszym secie zaskoczyła rywalkę i wygrała go 6-3, popełniła błędy w kolejnych partiach. Amerykanka, zajmująca wysoką pozycję w rankingu wygrana, wygrała drugi set 6-3, a decydujący set zakończyła wynikiem 6-0. To czwarte zwycięstwo Peguli w 4 pojedynkach z Fręk. Wcześniej z turniejem pożegnała się Magdalenet, która przegrała z Leila Fernandez w pierwszej rundzie. Polska znalazła się pod wpływem gorącego powietrza, co przyniesie rekordowe temperatury, sięgające nawet 36 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz północy Podlasia, gdzie w piątek temperatura wzrośnie do 32 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy wielu województw, w tym kujawsko-pomorskiego i śląskiego, gdzie prognozowane są temperatury od 33 do 36 stopni. Najwyższy alert trzeciego stopnia wydano dla województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części wielkopolskiego i mazowieckiego, gdzie wschodnia część będzie objęta alertem do soboty. Ostrzeżenia wskazują na ryzyko niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Włocławek Zachód, a kowalem kierowcy jadący w stronę Łodzi mają zamknięty prawy pas. Od 8 rano do 12 w województwie podkarpackim na 4 między Tarnowem a Dębicą Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 14 w województwie podlaskim na S61 między Ostrokiem Mazowiecką a Łomżą oraz w przeciwnym kierunku występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km na godzinę, informacją na tablicach zmiennej treści. Do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 na obwodnicy Opatowa trwa wymiana bariery. Równolegle do 16 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzezimierz a Opolem Południem w kierunku Katowic i Wrocławia kierowcy napotykają utrudnienia z montażem oznakowania pionowego. Od 8 rano do 17 w województwie mazowieckim na DK76 między Wilgą a Trzcianką trwa umacnianie poboczy kostką granitową. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. 60% Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji, jak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Największe obawy wyrażają wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, gdzie procenty wynoszą odpowiednio 62 i 59. Z kolei wśród wyborców Lewicy obawy wyraża 54%, a wśród wyborców Konfederacji podział jest niemal równy. Sondaż pokazuje, że tylko 11% Polaków zdecydowanie nie obawia się takiej prowokacji. Międzynarodowy Zespół Biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej stwierdził, że ofiary zginęły w wyniku wypadku komunikacyjnego, a nie eksplozji. Eksperci zaznaczyli, że obrażenia ofiar wskazują na działanie dużego urazu mechanicznego, a hipoteza o zamachu została odrzucona przez wcześniejsze badania. Po 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania zmierzające do potwierdzenia tezy o zamachu, w tym przymusowe ekshumacje. Zespół potwierdził również brak materiałów wybuchowych w próbkach z miejsca katastrofy. Szczegóły tego dokumentu zostały ujawnione w Gazecie Wyborczej. Aleksander Łukaszenko ogłosił, że rolnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, będą kierowani do 2- lub 3-miesięcznych obozów wojskowo-edukacyjnych. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie żelaznej dyscypliny w czasie żniw i dotyczą osób, które wykazują niedbałość lub łamią dyscyplinę pracy. Warunki w obozach mają być spartańskie, a celem jest poprawa sprawności fizycznej uczestników. Nieefektywni pracownicy będą przenoszeni do Ministerstwa Obrony. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje zmiany nazw Dnia Flagi oraz Święta Wojska Polskiego. Dzień Flagi ma być przemianowany na Dzień Flagi i Orła Białego, aby uwzględnić symbol orła. Ponadto Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia, ma stać się oficjalnym świętem państwowym, uhonorowanym jako Dzień Bitwy Warszawskiej, związany z wojną polsko-rosyjską z 1920 roku. Prace nad nową ustawą trwają, a projekt nie został jeszcze opublikowany. Fala upałów, która od czwartku panuje w Polsce, połączona jest z gwałtownymi burzami, które obejmą większość kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 80 km na godzinę oraz gradem. Nocą szczególnie niebezpieczne warunki mają wystąpić na zachodzie, gdzie prognozowane są wichury przekraczające 100 km na godzinę. W wielu województwach przewidywane są także temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: times.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na 1 między Włocławkiem Zachodem a Kowalem zamknięty jest prawy pas w kierunku Łodzi. Od 9 do 11 na 2 między Skierniewicami a Wiskitkami zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Od 8 rano do 12 na 4 między Tarnowem a Dębicą Zachód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 14 na S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km na godzinę oraz informacją na tablicach zmiennej treści. Również na odcinku w przeciwnym kierunku kierowcy napotykają ten sam uskok i ograniczenie. Do 16 na S74 na obwodnicy Opatowa trwa wymiana bariery. Od 8 rano do 16 na 4 między węzłem Brzezimierz a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic i Wrocławia występują utrudnienia z powodu montażu oznakowania pionowego. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marsz Milczenia i 44 odbędzie się w Warszawie 1 sierpnia po raz 10 pod hasłem Zatrzymaj faszyzm. Uczestnicy zbiorą się przy ulicy Jana Kilińskiego 1, gdzie miała miejsce tragedia z 13 sierpnia 1944 roku. W trakcie marszu zostanie niesiona 30-metrowa biało-czerwona flaga, a na Woli odbędzie się uroczysty wiec z hymnem. Celem wydarzenia jest sprzeciw wobec ksenofobicznych i rasistowskich aktów agresji w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Wanda Traczyk-Stawska-Pączek. Prokuratura rejonowa w Zielonej Górze prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego pobicia 34-latka przez funkcjonariuszy lokalnej komendy policji. Zatrzymany twierdzi, że przed przesłuchaniem był wielokrotnie uderzany w głowę i szyję, a jego obrońca zauważył widoczne obrażenia, w tym siniaki i zaczerwienienia. Policja zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że nie doszło do przekroczenia uprawnień. Sprawa została przekazana do lokalnej prokuratury, która bada okoliczności zdarzenia. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się trzykrotnie w krótkim czasie. CEO wskazuje na poprawę relacji między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Ukraińska ambasador w Stanach Zjednoczonych, Olga Stefaniszyna, zaznacza, że Ukraina prowadziła intensywną kampanię dyplomatyczną, aby zmienić postrzeganie swojego kraju wśród amerykańskich decydentów. W Kongresie Stanów Zjednoczonych wprowadzono projekt ustawy mający na celu nałożenie sankcji na Rosję, co ma sygnalizować, że dni wojny Putina są policzone. Ukraina otrzymała także wsparcie od influencerów oraz mediów, co przyczyniło się do pozytywnych zmian w nastrojach wobec niej. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych wyznaczają czerwone linie w sprawie konfliktu z Iranem, zniecierpliwieni polityką Donalda Trumpa. Teheran przeprowadza ataki na sąsiednie kraje, CEO prowokuje reakcję ze strony Stanów Zjednoczonych. Dyplomaci europejscy i azjatyccy starają się unikać militarnego zaangażowania, czekając na możliwość zawarcia zawieszenia broni. Wiele krajów uzależnia swoje wsparcie od zwiększonej obecności amerykańskich wojsk, co prowadzi do napięć wśród sojuszników i wpływa na globalne bezpieczeństwo, zwłaszcza w cieśninie Ormaz. Zniknięcie 20-osobowej drużyny młodzieżowej z Etiopii miało miejsce podczas prestiżowego turnieju Gothia Cup w Szwecji, tuż przed jego zakończeniem. Zawodnicy nie wymeldowali się z hotelu, a policja wyklucza wątek kryminalny, sugerując, że decyzja o zniknięciu mogła być świadoma. Po incydencie przedstawiciel drużyny skontaktował się z organizatorami, informując, że zawodnicy czują się dobrze. Obecnie trwają poszukiwania na szczeblu międzynarodowym. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kolumbijczyk, który wykonywał gest hitlerowskiego pozdrowienia na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, zostanie deportowany z Polski. Mężczyzna usłyszał zarzut propagowania nazizmu i został przekazany służbom granicznym. Postępowanie w sprawie jego wydalenia z Polski jest w toku, a zdarzenie miało miejsce 15 lipca. Tysiące migrantów próbowało przedostać się do hiszpańskiej enklawy Ceuty z marokańskiego miasta Al-Funaidik. W wyniku zamieszek, które miały miejsce podczas tych prób, hiszpańskie władze zgłosiły znalezienie 9 ciał. Maroko wzmocniło ochronę granicy, używając ciężarówek z armatkami wodnymi, aby odpierać napór migrantów. Hiszpania z kolei uruchomiła program legalizacji pobytu dla około 500 000 nieudokumentowanych migrantów, co przyczyniło się do wzrostu liczby wniosków. Większość prób przekroczenia granicy została jednak udaremniona przez wzmocnione patrole. W sierpniu w Warszawie, Krakowie i Trójmieście odbędzie się kampania Trzymaj Pion, oferująca mieszkańcom bezpłatne edukacyjne przejazdy hulajnogami elektrycznymi. Jest to 10. edycja inicjatywy Grupy Żywiec, której celem jest promowanie odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg, ze szczególnym naciskiem na jazdę w pełnej trzeźwości. Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i budowanie dobrych nawyków wśród użytkowników. Wydarzenia zaplanowane są na 6 sierpnia w Warszawie, 13 sierpnia w Krakowie oraz 20 sierpnia w Trójmieście. Chiny planują dostarczyć Iranowi 400 przenośnych systemów przeciwlotniczych, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie. Wartość zamówienia szacuje się na od 60 do 70 milionów dolarów, a dostawcą ma być firma z Hongkongu. Iran dąży do wzmocnienia swojej obrony po doświadczeniach z konfliktu z Stanami Zjednoczonymi, gdzie ujawnione zostały jego słabości. Chociaż Chiny oficjalnie zaprzeczają tym informacjom, zacieśniające się relacje wojskowe między Chinami a Iranem mogą prowadzić do powstania nowego sojuszu. Działania te stanowią poważny problem dla administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Nad Polską rozwija się fala upałów, która potrwa dłużej niż w czerwcu, a w przyszłym tygodniu temperatury mogą osiągnąć niemal 40 stopni Celsjusza, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Weekend przyniesie chwilowe obniżenie temperatury, jednak możliwe są burze z silnymi opadami deszczu. W pierwszej części przyszłego tygodnia prognozowane są upały o temperaturze od 36 do 38 stopni Celsjusza w wielu regionach. W poniedziałek ma zostać opublikowany raport dotyczący przygotowania infrastruktury na wyzwania związane z wysokimi temperaturami. Dzień później zaprezentowany zostanie indeks odporności miast na upały. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Węgry wprowadzają szybkie reformy w ramach operacji Oczyszczenie. CEO budzi obawy o naruszenie zasad konstytucyjnych. Politolog profesor Robert Czechi ostrzega przed polityką zemsty, podkreślając, że potrzebne są zmiany systemowe, a nie tylko odwet na byłych rządzących. Rząd przywraca pewne uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego, co może być krokiem w kierunku redemokratyzacji. Nowy rząd będzie musiał dostarczyć konkretne wyniki, aby uniknąć krytyki za pozostawanie w obrębie retoryki. Obywatel Białorusi Witalij S. stanął przed sądem w związku z przygotowaniem aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu, który zagrażał bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13 sierpnia 2025 roku planował podpalenie magazynu w Chełmie, za co otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach. W trakcie śledztwa ustalono, że wykorzystał komunikator Telegram do kontaktu z zleceniodawcą. Oprócz zarzutu szpiegostwa, Witalij S. odpowie także za posiadanie środków odurzających, co może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 8. Akt oskarżenia został przesłany do sądu po zakończeniu śledztwa prowadzonego przez delegaturę ABW w Lublinie. Ceuta zmaga się z największym kryzysem migracyjnym w swojej historii. Gdy setki migrantów próbują przedostać się do Hiszpanii, CEO doprowadziło do chaosu i utraty kontroli przez hiszpańskie służby. Władze regionalne określiły sytuację jako absolutny kryzys humanitarny i społeczny, a przynajmniej 9 osób straciło życie. W odpowiedzi na kryzys rząd hiszpański wysłał dodatkowe siły wojskowe, aby wesprzeć lokalną policję. Działania te są skutkiem rosnącej presji migracyjnej oraz kontrowersyjnych decyzji sądowych dotyczących powrotu migrantów. Około 49 tysięcy migrantów nielegalnie przekroczyło granicę do Ceuty w ciągu ostatniej doby, jak poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W odpowiedzi na kryzys premier Pedro Sánchez planuje wizytę w Ceucie, a władze wysłały wojsko, aby opanować sytuację. Ministerstwo odrzuciło prośbę o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Hiszpańska Guardia Civil odnalazła również 19 ciał migrantów, którzy próbowali dotrzeć do Ceuty drogą morską. Dodatkowo, Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melilli po masowej próbie przekroczenia. Sąd okręgowy w Rzeszowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, która zginęła w nocy z 13 na 14 sierpnia 19 lat temu. Prokuratura oskarżyła Pawła K. o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a jego ojca Józefa K. o współsprawstwo. Wśród oskarżonych znajduje się również koleżanka zamordowanej, która miała utrudniać postępowanie karne. Prokurator domagał się dla Pawła K. kary dożywotniego pozbawienia wolności, a dla jego ojca 25 lat. Wyrok ma zostać ogłoszony w najbliższy piątek. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: You are listening to hits of three generations

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Władze Rosji planują zaostrzyć kontrolę nad przedsiębiorstwami korzystającymi z ulg podatkowych, co jest odpowiedzią na deficyt budżetu federalnego wynoszący 5,7 biliona rubli w pierwszym półroczu. Nowe przepisy zobowiążą firmy w strefach rozwoju do instalacji oprogramowania AIS Nauk 3, które będzie monitorować ich finanse. Eksperci przewidują, że w wyniku tych regulacji liczba przedsiębiorstw korzystających z ulg może zmniejszyć się o 15-20%. Dodatkowo, firmy z branży IT będą poddawane dokładniejszym audytom. Stany Zjednoczone i Izrael rozważają wprowadzenie lądowej blokady Iranu, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji w regionie. Plan zakłada zamknięcie granic, co uniemożliwi Iranowi import i eksport towarów. Istnieją obawy, że taka blokada może destabilizować sytuację w sąsiednich krajach. Propozycja ta jest rozważana w kontekście zwiększenia presji na Teheran po nieudanych próbach negocjacji. Sejm przyjął jednogłośnie uchwałę w celu uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy. W dokumencie podkreślono symbolikę godziny oraz ofiarę zarówno powstańców, jak i cywilnych mieszkańców. Uchwała zaznacza, że pamięć o tych wydarzeniach jest moralnym obowiązkiem, a ich wpływ na późniejsze pokolenia i walkę o niepodległość Polski jest nieoceniony. W treści uchwały wyrażono wdzięczność za poświęcenie tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie omówił nocną operację obrony powietrznej, która miała miejsce po rozbiciu się rakiety manewrującej CH-101, należącej do Federacji Rosyjskiej, na Lubelszczyźnie. Podkreślił, że Polska była w gotowości bojowej i podjęto działania obronne, w tym wysłanie samolotów F-16. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że działania obronne były transparentne i dokumentowane przez służby. Minister wskazał na agresję jako główną przyczynę incydentu, podkreślając, że nie można zapominać, kto jest sprawcą naruszenia międzynarodowego bezpieczeństwa. Grecja zmaga się z poważnymi pożarami, szczególnie w regionie Retymno na Krecie oraz na wyspach Paros i Lesbos, gdzie ewakuowano już około 8 tysięcy osób. Służby greckie regularnie wydają ostrzeżenia w formie komunikatów PUSH, co umożliwia szybkie reagowanie mieszkańców i turystów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, aby śledzili lokalne media oraz komunikaty służb, a w przypadku wyjazdów niezorganizowanych utrzymywali kontakt z gospodarzem obiektu noclegowego. Grecja nie jest jedynym krajem dotkniętym pożarami, gdyż podobne sytuacje występują również w Francji, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa przeciwko szefowi kancelarii premiera Janowi Grabcowi za zniesławienie. Grabiec nazwał Bogdana Święczkowskiego przestępcą w kontekście zarzutów o łamanie prawa i niepowołanie nowych sędziów Trybunału. Prezes TK zwrócił uwagę na nieprawdziwe stwierdzenia Grabca oraz wezwał go do dobrowolnego zrzeczenia się immunitetu w tej sprawie. Sprawa będzie miała swoje dalsze konsekwencje w sądzie. Rosyjskie władze wprowadzą znakowanie śniegu i lodu od 1 marca 2027 roku. System Częstny Znak, uruchomiony w 2009 roku, ma na celu walkę z podróbkami i poprawę identyfikowalności produktów, obejmując również mrożone produkty. Obowiązek oznakowania dotyczy także innych towarów, takich jak jelita zwierzęce, sery młode, lody i mrożone ryby. W roku 2023 system przyniósł zyski na poziomie 23 miliardów rubli. Brazylia rozpoczęła działania przeciwko turystyce porodowej z Rosji, odmawiając wjazdu kobietom w ciąży. Władze kraju wskazują, że celem tych podróży jest uzyskanie obywatelstwa dla dziecka urodzonego w Brazylii. Decyzja ta jest odpowiedzią na wzrost liczby Rosjanek przybywających do Brazylii po wprowadzeniu restrykcji w Argentynie, która również zmieniła przepisy dotyczące obywatelstwa. Chile wprowadza podobne ograniczenia, unieważniając obywatelstwo niektórych dzieci narodzonych przez rodziców zagranicznych. Brazylia stała się trzecim państwem Ameryki Łacińskiej podejmującym walkę z tym zjawiskiem. W ciągu jednej doby około 49 tysięcy migrantów przekroczyło granicę hiszpańskiej Ceuty. CEO zmusiło rząd Hiszpanii do wysłania wojska w celu opanowania sytuacji. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez uda się do Ceuty, gdzie lokalne władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego. W wyniku prób nielegalnego przekroczenia granicy zginęło 19 osób, a władze hiszpańskie i marokańskie wzmocniły ogrodzenie graniczne, aby powstrzymać dalszy napływ migrantów. W odpowiedzi na kryzys, premierka Włoch zapowiedziała możliwość zawieszenia w relacjach z Hiszpanią układu z Schengen. W związku z sytuacją inne kraje Unii Europejskiej, w tym Francja i Finlandia, również zaostrzyły kontrolę na swoich granicach. W Ceucie zarejestrowano znaczący napływ kilkudziesięciu tysięcy migrantów z Maroka, jednak obecnie wielu z nich decyduje się na powrót. Przyczyną tej decyzji jest brak jedzenia i odpowiednich warunków do życia. Taką informację przekazuje hiszpański dziennik El País. Migranci, borykając się z trudnościami, wracają do swoich krajów. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Hits of three generations. This is DHT Radio.
2: You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W ciągu ostatniej doby w Ceucie na granicy hiszpańskiej przekroczyło około 49 tysięcy migrantów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska nie może pozwolić na niekontrolowane przekraczanie granic i wyznaczyła dwóch komisarzy, którzy mają wspierać Hiszpanię w opanowaniu sytuacji. Hiszpański rząd wysłał wojsko, a lokalne władze wzywają do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Komisarz Magnus Braner zapowiedział dodatkowe wsparcie operacyjne dla Hiszpanii oraz współpracę z Marokiem. W Polsce rozpoczęła się najdłuższa fala upałów w tym roku, z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na utrzymanie się wysokich temperatur przez co najmniej tydzień, a w niektóre dni istnieje ryzyko burz. W drugiej połowie sierpnia przewiduje się zmienność pogody z możliwymi gwałtownymi opadami, jednak długotrwałe upały, jakie miały miejsce w lipcu, nie są planowane. Wrzesień ma przynieść stabilniejszą aurę z umiarkowanymi temperaturami. Wkrótce opublikowany zostanie raport dotyczący gotowości infrastruktury na zmiany klimatyczne oraz indeks odporności miast na upały. Robert Bąkiewicz został oskarżony o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Wystąpienie miało miejsce 11 października 2025 roku na Zgromadzeniu Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie Bąkiewicz używał gangsterskich sformułowań oraz obraźliwych określeń. Prokuratura zarzuca mu także publiczne poniżenie Tuska oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Oskarżonemu grozi kara do 3 lat więzienia. Mielenko, niewielka miejscowość nad Bałtykiem, wyróżnia się jednymi z najczystszych wód w Polsce, CEO potwierdzają wyniki badań mikrobiologicznych. Kąpieliska Mielenko 215 i Mielenko 207 od 2016 roku uzyskują najwyższą ocenę jakości wody, charakteryzując się niskimi stężeniami bakterii E. coli i enterokoków oraz brakiem zanieczyszczeń. Miejscowość, położona 4 km od Mielna, oferuje spokojną atmosferę, CEO przyciąga turystów szukających relaksu z dala od tłumów. Warto jednak pamiętać, że czystość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa kąpieli, szczególnie w przypadku wystąpienia zakwitów synek. Przed wejściem do wody zaleca się sprawdzenie komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz flag wywieszanych przez ratowników. Amerykański dron zwiadowczy został omyłkowo uznany przez Armię Korei Południowej za wrogi obiekt. CEO doprowadziło do niemałowego zestrzelenia maszyny. Incydent miał miejsce przy granicy z Koreą Północną, a południowo-koreańskie wojsko uruchomiło system ostrzegania przeciwlotniczego oraz przygotowało artylerię do zestrzelenia obiektu. Po ustaleniu, że dron należy do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, rozpoczęto dochodzenie dotyczące błędów w komunikacji między jednostkami. Opozycja wezwała ministra obrony AN Gyeotubaka do dymisji, wskazując na brak dyscypliny w armii. Dowództwo amerykańskie zapowiedziało współpracę z Seulem w celu wyjaśnienia sprawy. To były wiadomości Radia DHT.
0: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z incydentem, w którym rakieta trafiła w polskie terytorium. Informacje potwierdził Donald Tusk na platformie X. Wyjaśnienia dotyczące tego zdarzenia są w trakcie opracowywania, a dalsze szczegóły mają zostać podane w najbliższym czasie. Odyseja Homera to jedno z najważniejszych dzieł cywilizacji europejskiej, które według Bartosza Węglarczyka ma inny sens niż ten, który przedstawia Christopher Nolan. Węglarczyk podkreśla znaczenie tego epickiego utworu, sugerując, że jego interpretacja różni się od wizji reżysera. W artykule nie podano szczegółowych argumentów dotyczących tych różnic. Hiszpania zmaga się z napływem blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka, z czego 34 osoby zginęły podczas prób przekroczenia granicy. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przybył do Ceuty, gdzie spotkał się z negatywnym przyjęciem ze strony tłumu, który go wygwizdał. Prezydent Ceuty wyraził frustrację z powodu opóźnionej reakcji władz na kryzys. Połowa migrantów dobrowolnie wróciła do Maroka, jednak sytuacja pozostaje napięta. Kryzys dotyczy także Melilli, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Komisja Europejska ogłosiła nabór pracowników do jednostek odpowiedzialnych za regulację sztucznej inteligencji, zwiększając swoje kompetencje w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów. Biuro do spraw sztucznej inteligencji, część Dyrekcji Generalnej do spraw łączności, planuje zatrudnić 40 nowych pracowników do 2027 roku, CEO zwiększy jego zatrudnienie do 111 osób. Biuro zyska również uprawnienia do nakładania sankcji oraz monitorowania ryzyka związanego z modelami sztucznej inteligencji. Profesor Joshua Bengio zwraca uwagę na niewystarczający rozmiar zespołu, mimo że jego kompetencje są wysokie. Para polskich F-16 przechwyciła nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który znajdował się około 40 km od Kołobrzegu. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna nie miała planu lotu oraz włączonego transpondera, jednak nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Incydent ten miał miejsce dzień po spadku rosyjskiej rakiety manewrującej na pole w Tarnawie Kolonii. W międzyczasie Rumunia również podjęła działania, wysyłając myśliwce F-16 w odpowiedzi na wykryte cele powietrzne w pobliżu granicy z Ukrainą. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 między węzłem Kraków-Skawina a Kraków-Południe doszło do zderzenia 3 pojazdów osobowych. Do 17 w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku od granicy województwa do węzła Mykanów występują utrudnienia. Również na drodze A4 w Katowicach na drodze krajowej występują problemy. Do 19 w województwie podkarpackim na drodze DK28 na odcinku Leszczawa prałkowce utrzymują zwężenie jezdni. Do 20 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK51 na odcinku Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto zabezpieczają roboty za pomocą tablicy zamykającej typu U26A. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Ceucie trwa najpoważniejszy kryzys migracyjny od maja 2021 roku, podczas którego zginęło już 34 osoby, a ponad 50 tysięcy migrantów przekroczyło granicę z Hiszpanią. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii, zapowiadając przyspieszenie procedur repatriacyjnych we współpracy z władzami marokańskimi oraz rozmieszczenie wojska w celu opanowania sytuacji. Opozycja krytykuje rząd za niewystarczające działania, a lider skrajnie prawicowej partii Vox określił sytuację jako inwazję. Hiszpania odrzuciła oskarżenia Włoch o brak ochrony granic Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla Hiszpanii w obliczu kryzysu. Wśród przyczyn kryzysu wymienia się dezinformację w marokańskich mediach, która zachęcała ludzi do nielegalnego przekraczania granicy. Kierowca BMW, który w województwie śląskim niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy, został zatrzymany po celowej kolizji z radiowozem. W trakcie pościgu mężczyzna uszkodził ciężarówkę oraz nieoznakowany radiowóz, a także próbował wjechać w policjanta. Funkcjonariusze oddali 6 strzałów ostrzegawczych oraz 2 w opony pojazdu, co umożliwiło zatrzymanie 31-latka na terenie Czeladzi. W wyniku zdarzenia jeden z policjantów odniósł uraz ręki, a sprawca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Obecnie prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury. Do tragicznego wypadku doszło 30 lipca na drodze krajowej nr 24, gdzie mężczyzna prowadzący samochód z rodziną zderzył się czołowo z innym pojazdem, w wyniku czego 3 osoby zginęły na miejscu. Śledczy ustalili, że Damian B. miał blisko 1 promil alkoholu we krwi i podczas wyprzedzania nie upewnił się, czy pas ruchu jest wolny. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, a mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu. W najbliższych dniach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty, a prokuratura planuje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu grozi mu nawet 20 lat więzienia. Premier Czech, Andrej Babiš, domaga się natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen dla Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie dziesiątki tysięcy migrantów przekroczyły granicę z Maroka. Babiš porównał obecną sytuację do kryzysu z 2015 roku. Czechy wraz z Włochami, Danią i Norwegią proponują podjęcie działań wobec Hiszpanii. Minister spraw zagranicznych Czech czeka na reakcję Madrytu w tej sprawie. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez uznał sytuację w Ceucie za naruszenie integralności terytorialnej. Paweł Puska podkreśla konieczność aktywnego reagowania rodzin pacjentów w przypadku nieprawidłowości w szpitalach, po dramatycznych doświadczeniach związanych z hospitalizacją jego żony Elżbiety, która po operacji guza mózgu doznała poważnych powikłań. Po pierwszej operacji nastąpiły problemy, w tym nieudana próba kolejnej operacji, co skłoniło Puskę do krytyki działań szpitala oraz braków w dokumentacji medycznej. Obecnie jego żona przechodzi kosztowną rehabilitację neurologiczną, a Paweł Puska planuje złożyć zawiadomienie do prokuratury i oczekuje reakcji Rzecznika Praw Pacjenta. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie małopolskim na drodze DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami obowiązuje ruch wahadłowy. Również na odcinku Gorlice, Korczyna kierowcy napotkają ruch wahadłowy. Do 19 w województwie podkarpackim na DK28 między Leszczawą a Prałkowcami utrzymują zwężenie jezdni. Do 19 w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku od granicy województwa do węzła Mykanów występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji, Magnus Brunner, ogłosił, że nie obserwuje się ruchów migrantów w kierunku Europy. Ursula von der Leyen skrytykowała niebezpieczne przeprawy i zarządziła wsparcie w zarządzaniu sytuacją. Na granicy Ceuty przekroczyło ostatnio ponad 60 tysięcy migrantów, z czego wiele osób utonęło. Hiszpański rząd wysłał wojsko, a lokalne władze apelują o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Kontrole osób opuszczających Ceutę i Melille pozostają w mocy w związku z kryzysem migracyjnym. Stefan Meissner, powstaniec warszawski, obchodzi setne urodziny i wyraża zaniepokojenie wzrostem nacjonalizmu w Polsce. Obawia się, że osoby takie jak Bąkiewicz czy Braun mogą próbować przejąć pamięć o powstaniu warszawskim, celebrować jego rocznicę jako święto nacjonalistyczne. Meissner podkreśla, że wartości, za które walczył, są zagrożone przez obecne nastroje polityczne. Mimo że większość życia spędził w Kanadzie, czuje silny związek z Polską i niepokoi się o jej przyszłość. W pierwszej połowie 2026 roku w Rosji wydano ponad 147 tysięcy zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, co oznacza wzrost o niemal 1/3 w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej zezwoleń otrzymali obywatele Chin oraz Indii, podczas gdy liczba zezwoleń dla Wietnamu i Turcji spadła. Rosyjskie firmy sprowadzają pracowników z Azji w odpowiedzi na niedobór siły roboczej, który wynosi około 1,5 miliona. Eksperci wskazują na potrzebę wprowadzenia różnych rozwiązań, w tym przywrócenia 6-dniowego tygodnia pracy, aby rozwiązać problem kadrowy. Rosnące koszty zatrudniania pracowników zagranicznych oraz regionalne ograniczenia również wpływają na rekrutację. Ukraińskie siły przeprowadziły ataki na 3 centra logistyczne w Rosji, oddalone od granicy ukraińskiej o 500 do 1300 km. Zaatakowane obiekty znajdują się w Sarapulu, Kazaniu oraz Wołgogradzie, w tym terminal morski w kraju krasnodarskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił te działania jako dalekosiężne sankcje i sprawiedliwą odpowiedź na rosyjskie agresje. Dodatkowo uderzono w rafinerię w Wołgogradzie oraz obiekty wojskowe w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy, co ma na celu osłabienie rosyjskiej machiny wojennej. 14-letni chłopiec, który przez 2 tygodnie przebywał na ulicy w Warszawie, został odnaleziony dzięki czujności kierowcy nocnego autobusu. Młody pasażer jeździł tą samą trasą, co zwróciło uwagę kierowcy. Chłopak przyznał, że uciekł z domu z powodu denerwującego rodzeństwa i utrzymywał się, oddając butelki i puszki w systemie kaucyjnym. Po interwencji strażników miejskich został przekazany policji, która skontaktowała się z jego rodziną. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie małopolskim na drodze DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami obowiązuje ruch wahadłowy. Również na odcinku Gorlice, Korczyna kierowcy napotkają ruch wahadłowy. Do 19 w województwie podkarpackim na DK28 między Leszczawą a Prałkowcami utrzymują zwężenie jezdni. Do 19 w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku od granicy województwa do węzła Mykanów występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Tusk apeluje do hiszpańskich władz o zdecydowane działania w obliczu kryzysu migracyjnego, który dotyka Ceutę, gdzie napłynęło blisko 60 tysięcy migrantów, co stanowi 70% populacji tej enklawy. Premier Polski wskazuje, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce w kwestii wzmocnienia przepisów azylowych i kontroli granic. Z kolei premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, został wygwizdany podczas wizyty w Ceucie, co odzwierciedla społeczne niezadowolenie. Tusk podkreśla, że działania Unii Europejskiej, w tym wykorzystanie agencji Frontex, są niezbędne w tej sytuacji. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta skłonił Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, do wezwania do pilnych działań, w tym wsparcia ze strony Europejskiej Agencji Ochrony Granic Frontex. Weber podkreślił, że Hiszpania musi natychmiast zaprowadzić porządek i zasugerował, aby Frontex przejął dowodzenie w sytuacji, gdy rząd hiszpański nie poradzi sobie z migracją. Użycie Frontexu w Ceucie budzi kontrowersje, ponieważ agencja nie ma uprawnień do przymusowego przejęcia kontroli nad granicą danego kraju. Mimo monitorowania sytuacji, Hiszpania nie wystąpiła o dodatkowe wsparcie od Frontexu. Inni europejscy politycy sugerują, że Hiszpania powinna być zawieszona w strefie Schengen. Premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, wezwał prezesa FIFA, Gianniego Infantino, do rezygnacji w związku z jego propozycją utworzenia komercyjnego podmiotu do sprzedaży udziałów w rozgrywkach o Mistrzostwo Świata. Burnham określił tę sugestię jako skandaliczną, podkreślając, że piłka nożna należy do kibiców, a nie inwestorów. W reakcji na te plany Unii Europejskich Związków Piłkarskich jednogłośnie zagłosowała za bojkotem mistrzostw, jeśli propozycje zostaną wdrożone. Dodatkowo Infantino stracił swojego głównego doradcę, Carlosa Cordiro, który również skrytykował te inicjatywy. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, wspomina trudne realia tamtych dni, podkreślając, że powstanie często przedstawiane jest w romantyczny sposób, podczas gdy rzeczywistość była znacznie bardziej brutalna. Opisuje m.in. muchy, które wyżerały ropiejące rany żołnierzy. Po wojnie Przedpełska-Trzeciakowska została tłumaczką, a także pełniła funkcję w PEN-klubie oraz w klubie tłumaczy przy Związku Literatów Polskich. Jej wspomnienia ukazują dramatyczne aspekty życia w czasie powstania. Garry Kasparow krytykuje europejskie sankcje wobec Rosji, uznając je za niewystarczające w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Moskwy. Zauważa, że Europa nie przyznała otwarcie do stanu wojny z Rosją, co może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu. Kasparow wzywa do wykluczenia Rosji z systemu międzynarodowego oraz ustanowienia jasnych, czerwonych linii dla Putina. Podkreśla, że obecne działania nie są wystarczające, ponieważ rosyjscy oligarchowie nadal mogą swobodnie podróżować po Europie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

To jest Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kryzys migracyjny w Hiszpanii wywołał żądania niektórych europejskich liderów o zawieszenie kraju w strefie Schengen. Premier Pedro Sanchez stanowczo stwierdził, że solidarność i empatia są ważne, ale kluczowe jest przestrzeganie traktatów europejskich. W swojej wypowiedzi przywołał dane dotyczące granicy Polski z Białorusią, podkreślając wspólną odpowiedzialność w obliczu kryzysu. Zaznaczył, że obecnie nie jest czas na dzielenie Europy. Włochy zamknęły granice morskie i lotnicze z Hiszpanią, przywracając kontrolę w odpowiedzi na napływ tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta. Decyzja ta została podjęta podczas posiedzenia włoskiego Komitetu do Spraw Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic. Premier Włoch zaproponowała również zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Niemcy ogłosiły, że będą utrzymywać kontrolę na wszystkich granicach lądowych, w tym z Polską. Intensyfikuje się współpraca między służbami policyjnymi Włoch i Francji w zakresie kontroli granicznych. W szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji doszło do poważnych naruszeń procedur medycznych. CO wywołało dramatyczne konsekwencje dla pacjentki po operacji. Paweł Płuska, redaktor TVPE, zgłosił, że jego żona doznała udaru w wyniku błędów lekarzy. CO pozostawiło ją z afazją i paraliżem. Minister zdrowia zadeklarował pełną współpracę w wyjaśnieniu sytuacji oraz gotowość do przekazania dokumentacji prokuraturze. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański podkreślił, że wszystkie nieprawidłowości będą wyjaśnione szybko i rzetelnie. W sobotę w Polsce przewiduje się silne burze oraz upały, z temperaturami osiągającymi nawet 36 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części kraju. Na północy wystąpią intensywne opady deszczu, natomiast w Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są najwyższe temperatury. Burze będą przemieszczać się przez południe i wschód, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. W niektórych regionach mogą wystąpić gradobicia i wichury. Dalsze prognozy wskazują na kontynuację niebezpiecznych warunków pogodowych w nadchodzących dniach. W piątek odbyło się wydarzenie Rozwój 2, zorganizowane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, w którym uczestniczyli sympatycy jego inicjatywy. Wśród gości znalazł się Marcin Józefaciuk, były poseł Koalicji Obywatelskiej, który obecnie jest niezrzeszonym parlamentarzystą po odejściu z Koalicji Obywatelskiej. Na pikniku obecna była również Janina Goss, była współpracowniczka lidera Prawa i Sprawiedliwości, niedawno usunięta z partii. Spotkanie miało na celu inspirujące rozmowy na temat przyszłości Polski. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Gubernator obwodu moskiewskiego podpisał dekret wprowadzający nowe przepisy dotyczące usług użyteczności publicznej na wypadek ogłoszenia stanu wojennego lub mobilizacji. Od 28 lipca urzędnicy będą zobowiązani do raportowania o uszkodzeniach infrastruktury energetycznej oraz ich przyczynach. Nowe regulacje umożliwiają wprowadzenie nieokreślonych przerw w dostawach energii oraz zwalniają operatorów z niektórych obowiązków. Ustawa dotyczy wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodu moskiewskiego, koncentrując się na terenach szczególnie zagrożonych. Eksperci zauważają, że Kreml przygotowuje się na ewentualne niepokoje związane z nową mobilizacją. Stany Zjednoczone nie zgodziły się na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję systemów rakietowych Patriot, co potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Oświadczył, że przyznanie takiej licencji byłoby dużym krokiem i wymaga ostrożności, gdyż zaawansowana technologia wojskowa może zostać wykorzystana przeciwko sojusznikom. Wypowiedzi Trumpa padły po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, który uznał rozmowy za dobre. Zełenski podkreślił, że system Patriot jest kluczowy dla obrony Ukrainy przed rosyjskimi rakietami, a dalsze działania mają na celu utrzymanie kontaktu w tej sprawie. Kryzys migracyjny w Ceucie, Hiszpania, doprowadził do niekontrolowanego napływu ponad 50 tysięcy migrantów, z czego około 37 tysięcy już wróciło do Maroka. W wyniku prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 43 osoby. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez obwinił mafie zajmujące się handlem ludźmi i ogłosił wysłanie dodatkowych sił do Ceuty. Hiszpania współpracuje z Marokiem w celu przyspieszenia repatriacji migrantów, a reakcja Europy obejmowała wprowadzenie kontroli na granicach oraz sugestie dotyczące zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen mimo powrotu większości migrantów. Sytuacja w Ceucie pozostaje niepewna. Alarmy przeciwlotnicze stały się codziennością dla Ukraińców od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, a w Kijowie od lutego 2022 roku ogłoszono już 2287 alarmów, które łącznie trwały ponad 2674 godziny. System ostrzegania przeszedł znaczną ewolucję, przechodząc od prostych syren do bardziej zaawansowanych komunikatów i aplikacji mobilnych. Alarmy są teraz bardziej precyzyjne, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby fałszywych alarmów. Mimo że Ukraińcy nauczyli się lepiej oceniać poziom ryzyka, wciąż zaleca się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. O tych zmianach opowiada dziennikarz Ołek Biłecki. Poseł Szymon Giżyński, dotychczas związany z Prawem i Sprawiedliwością, dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W rozmowie z polską agencją prasową podkreślił, że nowa formacja stwarza szansę na powrót do wartości, które były cenne w PiS. Giżyński zaznaczył, że klub skupia ludzi z dobrymi intencjami i polskich patriotów. Jego decyzja o transferze została już sformalizowana, a klub Rozwój Plus został zarejestrowany w czwartek. Poseł był wcześniej zawieszony w prawach członka PiS, co miało związek z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ciało 27-letniej Ludmiły Konstantinownej, poszukiwanej od 6 dni w Belgradzie, zostało znalezione w walizce w kanale w miejscowości Padinska Skela. Obywatel Turcji został aresztowany w związku z jej morderstwem. Ludmila zaginęła, przygotowując się do wyjścia do klubu, a ostatnia wiadomość od niej została wysłana o godzinie 23.15. Jej konta w mediach społecznościowych pozostają nieaktywne. Sprawa jest obecnie badana przez lokalne władze. Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego określił powstańców jako bohaterów, którzy walczyli o godność, człowieczeństwo, suwerenność oraz niepodległość Polski. Podkreślił, że ich działania były przemyślane, a nie wynikały z impulsów romantycznych, wskazując na historyczne dokonania Polaków w budowaniu podziemnego państwa od 1939 roku. Nawrocki zaznaczył również, że przywiązanie do wolności, jakie Polacy wnoszą do Unii Europejskiej, ma wielką wartość. Prokuratura w Szwecji zatrzymała kapitana rosyjskiego statku handlowego po tragicznym zderzeniu z łodzą motorową w pobliżu wyspy Tjörn, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Na pokładzie łodzi znajdowała się czteroosobowa rodzina, z której przeżyli jedynie ojciec i syn. Kapitanowi postawiono zarzuty związane z błędami w sztuce żeglugowej oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Statek został zabezpieczony przez śledczych, a kluczowe informacje mogą pochodzić z czarnej skrzynki. Łukasz Rzet usłyszał nowe zarzuty dotyczące narkotyków, w tym przekazania dwóm osobom 4 kg marihuany, 2 kg syntetycznych pochodnych katynonów oraz 200 g kokainy. Nowy akt oskarżenia obejmuje także 4 inne osoby, które są podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających od stycznia 2022 roku. W sprawie zarzuty usłyszały łącznie 24 osoby, a 12 z nich było aresztowanych. Podejrzani mogli być częścią zorganizowanej grupy przestępczej działającej głównie na terenie osiedla Brudno oraz w powiecie wołomińskim. Sprawa będzie rozpoznawana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt wprowadzenia podatku cyfrowego, który ma wynosić 3% od przychodów globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Domański odniósł się także do zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który groził krajom wprowadzającym taki podatek wysokimi cłami. Minister zaznaczył, że zagraniczne firmy powinny płacić podatki w Polsce i wskazał na działania mające na celu walkę z unikaniem opodatkowania. Projekt podatku cyfrowego jest obecnie analizowany przez rząd, a szczegóły jego konstrukcji jeszcze nie zostały określone. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Trzęsienie ziemi o sile 4,7 w skali Richtera miało miejsce w Neapolu 31 lipca 2026 roku o godzinie 19:46. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w Campi Flegrei, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zawalenia murów i skalnych urwisk. Mieszkańcy Neapolu doświadczyli przerw w dostawie prądu oraz sygnału telefonicznego, co wywołało chaos w mieście. To najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii regionu, które przekroczyło wcześniejsze wstrząsy o magnitudzie 4,6. W sieci pojawiły się nagrania dokumentujące skutki tego zdarzenia. Mateusz Morawiecki zorganizował grill, podczas którego uczestnicy wyrażali krytykę wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława Kaczyńskiego. Wydarzenie, mimo luźnej atmosfery, ujawniło frustrację młodszych pokoleń wobec obecnej polityki rządzącej. Morawiecki poruszył tematy związane z demografią, gospodarką i harmonią społeczną, jednak wiele osób podkreślało, że kierunki działania PiS nie odpowiadają ich oczekiwaniom. Grill przyciągnął uczestników z różnych środowisk, co wskazuje na rosnące niezadowolenie społeczne. W najbliższych dniach na drogach planowany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego. Dowództwo Generalne apeluje o niepublikowanie zdjęć i informacji dotyczących lokalizacji kolumn wojskowych w mediach społecznościowych. Główne obchody odbędą się 15 sierpnia, kiedy to w Warszawie odbędzie się defilada wojskowa oraz parada morska w Gdyni. W defiladzie weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. W Gdyni doszło do brutalnego ataku na 40-letnią kobietę z Ukrainy, która została dwukrotnie uderzona w głowę drewnianą laską przez nieznanego sprawcę. Napastnik zaatakował ją od tyłu, a kobieta doznała obrażeń, jednak jej życie nie jest zagrożone. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości sprawcy, a na chwilę obecną nie ma informacji wskazujących na motywy. Do poważnego wypadku doszło na Dolnym Śląsku, gdzie kierowca samochodu osobowego marki Audi A4 uderzył w znak drogowy, a następnie w drzewo. W pojeździe znajdowało się 7 osób, w tym jedna kobieta przewożona w bagażniku. 4 pasażerki trafiły do szpitala, a jedna z nich doznała poważnych obrażeń, w tym złamania kręgosłupa. Kierowca był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, co może skutkować karą do 12 lat pozbawienia wolności oraz deportacją. Na miejscu wypadku zatrzymano również brata kierowcy, który prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tysiące osób protestuje w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy w związku z odwołaniem ministra obrony Michała Fedorowa. Demonstranci, którzy manifestują również w Lwowie i Dnieprze, domagają się jego przywrócenia na stanowisko, niosąc transparenty z hasłami poparcia. Protesty wybuchły po konflikcie między Fedorowem a generałem Oleksandrem Syrskim, co doprowadziło do dymisji Fedorowa. W odpowiedzi na sytuację prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał Syrskiego i powołał na jego miejsce generała Michała Drapatego. Japonia utworzyła Narodowe Biuro Wywiadowcze, które jest pierwszą centralną strukturą wywiadowczą od czasów II wojny światowej. Biuro, zatrudniające około 700 pracowników, zastąpi dotychczasowy gabinet wywiadu i badań. Nowa instytucja będzie pełnić rolę Sekretariatu Narodowej Rady Wywiadowczej, kierowanej przez premiera oraz 9 ministrów. Rada odbyła swoje pierwsze posiedzenie, a pełne funkcjonowanie NIB rozpocznie się w grudniu. Utworzenie biura ma na celu wzmocnienie japońskich zdolności kontrwywiadowczych w odpowiedzi na rosnące napięcia w regionie Indo-Pacyfiku. W Czarnogórze liczba ofert sprzedaży nieruchomości przez Rosjan wzrosła o 10-15% w porównaniu do ubiegłego roku. Zjawisko to jest związane z nowymi przepisami wizowymi, które wejdą w życie 1 listopada i będą wymagały od Rosjan posiadania wizy do przebywania w tym kraju. W 2025 roku około 4,5 tysiąca Rosjan posiadało nieruchomości w Czarnogórze, co czyni ich drugą co do liczby grupą zagranicznych właścicieli. Analitycy przewidują, że spadki cen nieruchomości nie przekroczą 10-12%. 15-letni Jomajze L. został skazany na 100 lat więzienia za zabójstwo 26-latki oraz przynależność do organizacji przestępczej. Sąd nałożył na niego karę 50 lat za zabójstwo oraz dodatkowe 50 lat za współplanowanie zamachu na świadka, który zakończył się śmiertelnym postrzeleniem niewinnej ofiary. Prawo w stanie Indiana umożliwia mu ubieganie się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Współsprawcy, w tym 19-letni Rashawn S., otrzymali wyższe kary, w tym 125 lat więzienia. Poseł Szymon Giżyński dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus, co zostało już sformalizowane. Giżyński podkreślił, że przed nowym ugrupowaniem otwiera się szansa na powrót do wartości, które były najcenniejsze w Prawie i Sprawiedliwości. Klub, którego przewodniczy Mateusz Morawiecki, skupia osoby z dobrymi intencjami i patriotycznymi przekonaniami. Giżyński dodał, że jego decyzja o zmianie była poważna i ma wymiar osobisty, a także przypomniał swoją długą historię współpracy z PiS. W połowie lipca został zawieszony w prawach członka PiS z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących lokalnych spraw politycznych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie małopolskim na drodze DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami obowiązuje ruch wahadłowy. Również na odcinku Gorlice, Korczyna kierowcy napotkają ruch wahadłowy. Do 19 w województwie podkarpackim na DK28 między Leszczawą a Prałkowcami utrzymują zwężenie jezdni. Do 19 w województwie śląskim na autostradzie A1 na odcinku od granicy województwa do węzła Mykanów występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Na obchodach 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięło udział zaledwie 43 powstańców, podczas gdy 22 lata temu ich liczba wynosiła 4000. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla znaczenie jedności w obliczu zagrożeń oraz potrzebę wspólnoty w Polsce. Zwraca uwagę na problem podziałów w społeczeństwie oraz wpływ mediów społecznościowych na jedność narodową. Ołdakowski wskazuje na doświadczenia Ukrainy jako przypomnienie o konieczności budowania społecznej odporności. Podkreśla, że chwile zadumy, takie jak 1 sierpnia, mogą jednoczyć Polaków mimo różnic politycznych. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Olbérez, zapewnił, że integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana, w odpowiedzi na decyzję Włoch o tymczasowym zawieszeniu umowy w relacjach z Hiszpanią. Włochy zamknęły granice morskie i lotnicze z Hiszpanią w kontekście kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie niekontrolowanie przybyło około 50 tysięcy migrantów, z czego większość już wróciła do Maroka. Premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, zaapelował o europejską solidarność, podkreślając, że Włochy doświadczyły podwójnej liczby nielegalnych przekroczeń granicy w latach 2021-26 w porównaniu do Hiszpanii. Donald Trump skomentował kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie na portalu Truth Social, porównując go do sytuacji w Stanach Zjednoczonych za kadencji Joe Bidena. W swoim wpisie ostrzegł, że sytuacja może się pogorszyć, jeśli demokraci ponownie dojdą do władzy. Do Ceuty przybyło około 50 tysięcy migrantów, z czego znaczna część wróciła już do Maroka. Trump wezwał do głosowania na republikanów oraz wyrażania dumy z jego prezydentury. W rejonie Neapolu miało miejsce silne trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Pól Flegrejskich, obszarze superwulkanu. Największe zniszczenia odnotowano w mieście Pozzuoli, gdzie fragmenty murów i elewacji spadały na ulice oraz zaparkowane samochody. Wstrząsy wywołały panikę wśród mieszkańców, którzy wybiegali na otwarte przestrzenie, a drgania były odczuwalne także na pobliskich wyspach Precide i Ischie. W związku z zagrożeniem wstrzymano ruch pociągów w okolicach Neapolu do czasu oceny stanu infrastruktury kolejowej. W związku z nadchodzącym świętem Wojska Polskiego, planowany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach. Dowództwo Generalne apeluje o niepublikowanie zdjęć i informacji dotyczących lokalizacji kolumn wojskowych w mediach społecznościowych. Główne obchody odbędą się 15 sierpnia, kiedy to w Warszawie odbędzie się defilada wojskowa, a w Gdyni parada morska, w których weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. Święto to jest szczególnie istotne, ponieważ przypada na rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone i Izrael planują atak na irańską infrastrukturę energetyczną, koncentrując się na elektrowniach i rafineriach. Działania mogą rozpocząć się w najbliższy weekend, jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Prezydent Trump omawia strategię w Camp David, a niektórzy doradcy wyrażają sprzeciw wobec planu. Koordynacja działań między Waszyngtonem a Tel Awiwem trwa. Kluczowy inwestor, fundusz Five Capital kierowany przez Joshua Kushnera, wycofał się z kontrowersyjnego projektu FIFA, który zakładał przeniesienie dochodowych aktywów organizacji do nowej spółki. Pomysł spotkał się z silnym sprzeciwem ze strony europejskich działaczy. CO doprowadziło do zagrożenia bojkotu rozgrywek FIFA przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich. Krytyka płynęła również z wnętrza samej organizacji, a dyrektor operacyjny FIFA, Kevin Lamore, zarzucił prezydentowi braku przejrzystości. W wyniku fiaska projektu zrezygnował doradca prezydenta, Carlos Cordero, który wyraźnie sprzeciwił się tej inicjatywie. FIFA planuje kontynuować działania związane z komercyjnym wykorzystaniem swoich aktywów, jednak bez zewnętrznych inwestorów. W sobotę, 1 sierpnia, TVN24 obchodzi swoje 25-lecie w Koninie, w ramach trasy urodzinowej Jesteśmy Stąd. Wśród atrakcji zaplanowano spotkania z dziennikarzami stacji, w tym z Maciejem Sokołowskim i Tomaszem Zubilewiczem. Prognozy pogody przewidują pochmurny poranek z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, a w drugiej części dnia możliwe są burze z intensywnym deszczem. Temperatura w Koninie ma wahać się od 19 do 26 stopni Celsjusza. Urodzinowa trasa TVN24 odwiedziła już wiele miast w Polsce, oferując widzom możliwość zobaczenia pracy stacji od kuchni. W Olsztynie podczas zabawy w lesie natrafiono na ludzkie szczątki. CO doprowadziło do rozwiązania zagadki kryminalnej sprzed 22 lat. Śledczy ustalili, że szczątki należą do mężczyzny urodzonego w 1958 roku, który od 1998 roku był osobą bez stałego miejsca zamieszkania. Zatrzymano 61-letnią kobietę, która w przeszłości utrzymywała bliską relację z ofiarą, a podczas przesłuchań przyznała się do spowodowania jego śmierci. Prokurator przedstawił jej zarzut zabójstwa, a sąd rejonowy w Olsztynie zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. OpenAI obniżyło ceny mniejszych modeli sztucznej inteligencji, w tym modelu GPT-5.6 Luna o 80% oraz modelu Tere o 20%. Cena największego modelu Sol pozostała bez zmian. Nowe stawki oznaczają, że korzystanie z technologii OpenAI będzie tańsze dla firm, co może zwiększyć ich konkurencyjność w branży, zwłaszcza w obliczu tańszych modeli z Chin. Obniżki cen były możliwe dzięki poprawie wydajności modelu GPT-5.6, co może przyciągnąć nowych klientów. Analitycy wskazują, że zmiany te mogą wpłynąć na sytuację finansową obu firm przed planowanymi ofertami publicznymi. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.